0: Ena bore mayana za ane nkarna na ipotiki.
1: Ere maya.
0: E manyata na iguana renka jema. Eshe tuenta isere na dede. Olta ushusa itikita mwana. Ita wang enkwitoi enka jema. Ashe tenkyo gino. Ashe tenduwa taino. Ashe.